Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Vždycky fresh. Fajn.

keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Dětí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
0: Sleduj Fajn. Fajn.
3: Fajn.
0: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
2: Fajn.
4: It's the weekend.
5: A lot of food.

Hití ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Lily B.
3: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.